0: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1. Teleradio 1.
2: E cominciamo a saltare.

0: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio

0: Włoskie radio muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1. Cominciamo a
2: saltare. Hallo, ich bin Oliver Kinner.
3: Teleradio 1. Jede Stunde um halb.
4: 80s are greatest, Hits aus den 80er Jahren. 80s are greatest, 80s are greatest, 80s are greatest. Und hier habt ihr schon mal einen Vorgeschmack.